0: tretje po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
1: Na Best FM.
2: Sobi. Radio. Raku.